0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z woli nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę. Więc żeby prawda naprawdę zabolała, leci Truth Hurts od Lizzo. Dla Ciebie, od nocnego markowskiego składu w radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, co dzieje się w twojej głowie, gdy świat na zewnątrz zamiera w oczekiwaniu na świt. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w tym samym czasie twórcy filmu Blair Witch Project wkręcili wszystkich w historię o zaginionych studentach tak skutecznie, że ludzie autentycznie wysyłali listy kondolencyjne do rodzin aktorów, wierząc w czysty dokument. To był totalny obłęd, bo w dobie raczkującego internetu marketingowa ściema stała się bardziej realna niż rzeczywistość za oknem. A teraz ta sama niepewność niesie się w dźwiękach, które zaraz wpuszczę w X-Vibe. Więc niech ten beat otuli cię przed prawdą, bo teraz Lewis Capaldi i Before You Go w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: 4, 3, 2, 1.

znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zdycha, a jedyne co żyje to ten rytm, który wylewa się z głośników X-Vibe. Pamiętasz rok 1984, kiedy to twórcy filmu Gremliny, rozrywka, musieli użerać się z prawdziwym horrorem, bo lalki Gizmo ciągle się psuły, a ekipa techniczna była tak wykończona, że zaczęła nazywać plan filmowy Domem Grozy. Wszyscy myśleli, że to tylko zabawki, a one w przerwach między ujęciami zdawały się żyć własnym mrocznym życiem, co sprawiało, że obsada miała ochotę uciekać, gdzie pieprz rośnie. Teraz posłuchaj tego klasyka, który smakuje jak wspomnienie dawnych lat. Oto Baim i o tobie w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł od i w filmie E.T. użyć dźwięków Chopa Pratcha i oddychania swojej żony, żeby stworzyć tego słodkiego stwora. Obłęd, prawda? Skoro już znasz ten nightmarek zza kulis, wbijaj w bit, w którym telefon dzwoni bez przerwy, a nikt nie odbiera w X-Vibe. Posłuchaj Lady Gagi i Beyoncé w utworze Telefon.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your...
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki...

0: Masz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność.
1: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tego braku snu, ale w X-Vibe przynajmniej nikt nie pyta o plany na przyszłość. Słuchaj, w 1982 roku pewien człowiek wymyślił, że skoro komputer może przetwarzać dane, to może też przewidywać przyszłość, albo przynajmniej mieszać ludziom w głowach. Więc powstał pierwszy wirus komputerowy, napisany przez dzieciaka, który chciał tylko zażartować w szkole, a skończył jako ojciec cyfrowej paranoi, która dziś trzyma nas za gardła szybciej niż jakikolwiek bit w tym radiu. To był totalny obłęd, bo nikt nie wiedział, że to otwarcie puszki Pandory. A teraz wyobraź sobie, że siedzisz na krawędzi wszystkiego, co znasz. Dokładnie tak jak Lady Gaga, bo teraz ona i The Edge of Glory w X-Vibe.

0: Tu X-Vibe, radio, w którym nikt nic nie wie, ale wszyscy słuchają, jak w rejsie.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here.

喂。Another Rockwalla production.

Marek z Woli wciąż analizuje, czy to mimowolne mrugnięcie podczas wczorajszego spotkania z szefem to już koniec jego kariery, więc żeby ostatecznie zakuć ten lęk w kajdany, dosłownie, bo kafit znaczy przecież zakuć, lecimy z Beyoncé dla Marka od Radia

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

czasie audycji Nightmarek w X-Vibe. Przypominam, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeist ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy. Więc masz tu absolutny obłęd i totalny brak szacunku dla spokoju zmarłych przy dźwiękach, które zaraz uderzą w twój beat. A teraz Kasia Kowalska i Kto może to dać? W X-Vibe.

Dobra, noc jest długa, a ty pewnie znowu próbujesz oszukać własne sumienie, że jutro wstaniesz wypoczęty, co jest równie naiwne jak wiara w to, że 1986 roku ktoś naprawdę myślał, że lalki Ferbi szpiegują dla amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Bo tak właśnie twierdziła legenda, która sprawiła, że tysiące dzieciaków w panice wyrywały tym włochatym potworom baterie. Choć w rzeczywistości ten plastikowy koszmar potrafił co najwyżej powtarzać nagrane frazy, udając inteligencję, której nie miał. Co zresztą brzmi jak opis połowy twoich znajomych, więc ciesz się, że przynajmniej ten bit nie udaje, że ma duszę. Kiedy w X-Vibe płynie smutek w rytmie, który leczy złamane serca. Oto Malvo, Raj oraz Veranda Life i I Can Do It With A Broken Heart w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie dobrze, że ta dziewczyna z liceum uciekła, bo przy jego obecnym stanie nerwów i tak byście się pozabijali jeszcze przed śniadaniem. To było szczere, bolesne i totalnie na miejscu. Więc leci Katy Perry i The One That Got Away w Radiu X Vibe dla Marka od Marka, żeby nie musiał już o niej myśleć.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

znowu siedzisz w tym letargu, a twoje oczy powoli zamieniają się w dwa wysuszone rodzynki od patrzenia w ekran, co w sumie pasuje do klimatu nightmarek, bo skoro już tu jesteś, to pogadajmy o roku 1994, kiedy to firma Sega wypuściła grę Night Trap, wywołując totalny popłoch w amerykańskim senacie, bo debile uznali, że interaktywny film z wampirami to prosty przepis na zdemoralizowanie młodzieży. Choć dzisiaj ten cały horror wygląda jak kiepski żart z kiepskim montażem, gdzie jedynym prawdziwym zagrożeniem był brak sensownego scenariusza i ten specyficzny, bolesny rytm produkcji, który wykańczał szybciej niż bezsenność. Więc zostawiam cię z tym absurdem i puszczam coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż krzyki ofiar z konsolowych lat 90. W X-Vibe teraz Ava Max i Kings and Queens.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości, więc niech ci będzie. Wbijaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest nieco krzywa. Słuchaj tego. Rok 2004 przyniósł na mnie tylko kiepską modę, ale i fakt, że w filmie o tytule Mechanik Christian Bale schudł tyle, że wyglądał jak chodzący szkielet z horroru. Co było zupełnie niepotrzebne, bo wystarczyło trochę komputerowych sztuczek, ale on wolał jeść jedno jabłko i puszkę tuńczyka dziennie, żeby poczuć pustkę w żołądku. To jest ten rodzaj poświęcenia, który kończy się albo Oscarem, albo terapią, a w twoim przypadku kończy się na słuchaniu tego w X-Vibe. Teraz Virgin i Mam tylko ciebie w X-Vibe.

2004 roku pewien facet z Tajlandii tak bardzo wkręcił się w grę wideo, że zmarł z wycieńczenia po 3 dobach maratonu przed monitorem. Nightmarek to przy tym pików, bo życie jest dość absurdalnym bitem, w którym czasem po prostu wypada bezpiecznik. Czas na dawkę zielonych witamin w X-Vibe. Leci Shelly, FKA Drum oraz Lil Yachty i ich Broccoli.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Wiesz, kiedy w 1996 roku świat oszalał na punkcie zabawki Tamagotchi, nikt nie przewidział, że miliony ludzi zaczną przeżywać żałobę po zdechniętym cyfrowym jajku. Bo przecież w tamtych czasach nic tak nie uczyło odpowiedzialności, jak sypanie wirtualnego ziarna do plastikowej czarnej dziury. A potem patrzenie w te piksele z poczuciem winy, jakbyś serio nie nakarmił chomika, choć w rzeczywistości po prostu wolałeś grać w kosza. Więc teraz, gdy siedzisz w mroku i zastanawiasz się, czy twoje życie jest bardziej realne niż wspomniany plastikowy brelok, w czasy minionej beztroski zabierze cię Bruno Mars i jego That's What I Like.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie dobrze, że ta dziewczyna z liceum uciekła, bo przy jego obecnym stanie nerwów i tak byście się pozabijali jeszcze przed śniadaniem. To było szczere, bolesne i totalnie na miejscu. Więc leci Katy Perry i The One That Got Away w Radiu X Vibe dla Marka od Marka, żeby nie musiał już o niej myśleć.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja w X-Vibe serwuję ci ten nocny, lekko niepokojący beat, który w głowie brzmi jak echo starych taśm magnetofonowych. W 1987 roku powstał film Maxa Headrooma, gdzie główny bohater był wygenerowaną komputerową inteligencją, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dziś jest po prostu uroczym wspomnieniem o tym, jak bardzo baliśmy się cyfrowej przyszłości. Patrząc na gościa w plastikowej masce i garniturze, który sprawiał wrażenie, jakby zaraz miał ci ukraść tożsamość albo chociaż zjeść ostatnie ciastko w lodówce. To totalny obłęd, że kiedyś tak się tym jaraliśmy, a teraz po prostu wyciszamy telefon i próbujemy zasnąć. Więc niech ten sen się spełni. Teraz kombi i sen się spełni w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Zegarek na twoim nadgarstku pewnie dawno przestał mieć znaczenie, a świat za oknem przypomina ten filmowy kadr, w którym wszyscy bohaterowie wyszli z budynku, nie gasząc światła. W 1994 roku pewien gość wpadł na genialny plan sprzedaży cyfrowych zwierzątek, które domagały się uwagi z taką intensywnością, jakby od tego zależało przetrwanie gatunku ludzkiego. Kiedy twoje Tamagotchi padało z głodu w środku nocy, czułeś się jak morderca, a nie właściciel plastikowej zabawki z wyświetlaczem o rozdzielczości ziemniaka. To był szczyt technologicznego niepokoju, zanim jeszcze smartfony zaczęły nam czytać w myślach. Teraz w X5 Jack Yu, Skrivax, Diplo oraz Justin Bieber i ich Where Are You Now na twoje ostateczne wybudzenie z tego cyfrowego snu.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Don't worry. I won't hurt

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojego sąsiada, któremu wczoraj zepsuł się domowy płaczomierz, więc musi teraz trzymać emocje na wodzy, bo ten utwór to jedyny bezpieczny manuał obsługi dla każdego chłopaka, który nie chce ryzykować awarii systemu. I w radiu X-Vibe leci właśnie Boys Don't Cry zespołu Moulin Rouge, dedykowane od Marka dla sąsiada. Trzymajcie się tam bez słez.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Radio Pokolenia X.

to było The Business od Tiesto w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od grania na weselach w Holandii? Następne hity dla pokolenia X zaraz wjadą, a w nich Chad Kroeger i Josey Scott. Zostań z radiem X-Vibe.

lato było miłe, dopóki nie przypomniałeś sobie o rachunkach za prąd i ex, która wciąż nie oddała ci blendera. You oughta know, czyli jak zepsuć nastrój w 5 sekund. Radio X Vibe.

Telepatia miała czytać ci w myślach, ale najwyraźniej obiecała za dużo. Teraz, żeby nie zwariować w tym mroku, po prostu włącz After Dark i przestań udawać, że masz plan. Radio X

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

było Cover Me in Sunshine od Pink i Willow Sage Heart w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pink naprawdę nazywa się Alessia Beth Moore i jako nastolatka trenowała gimnastykę wyczynową? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdżają Bad Boys Blue. Zostań w radiu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Skoro Inda Club już za nami, czas przestać pocić się na parkiecie i ruszyć w rejs. Bo Sail Over Seven Seas to jedyna opcja, żeby uciec od tego, co właśnie usłyszałeś. Totalne Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Żoliborza przesuła wiadomość dla tego gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę tak perfidnie, że do dzisiaj czuję ten zapach palonych klocków hamulcowych i pamiętam każdą sekundę tamtej traumy. Więc żebyście obaj poczuli się jak te plastikowe figurki na asfalcie, w radiu X-Vibe leci Martika z utworem Toy Soldiers dla kierowcy srebrnego kombi od Marka. Trzymajcie się tam na tych

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

to była Cher i Walking in Memphis w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ma na koncie nagrodę za najlepszą piosenkę taneczną, mimo że zaczynała od folku? Czas na kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają We Architects. Zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

był bartender w wykonaniu T-Paina i Akona w X-Vibe. Wiedziałeś, że T-Pain wcale nie używa autotuna dla nieumiejętności, tylko żeby brzmieć jak robot? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Erotic. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Marzena z Możnej tutaj. W końcu zdałam ten egzamin, więc muszę to uczcić, puszczając Brass in Pocket 2006 Remaster od Pretenders, bo serio, przyda mi się coś w Radiu X-Vibe na rozluźnienie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Leg balon pękł, więc czas przejść się do EXO Tour Life Free, żeby chociaż trochę wyjść na ludzi. Głupie, co nie? No trudno. Lećmy dalej z tym koksem w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Skoro My House już dawno zarosło pajęczyną, czas na Automatic Lover, bo przynajmniej ten nie wymaga sprzątania, a po cichu robi, co do niego należy. Totalny obłęd w radio i

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Ocean Drive w wykonaniu Stephanie Schult, a ty jesteś w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona nie tylko śpiewa, ale też zawodowo projektuje wnętrza. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża klasyk od Fatman Scoop i Crooklyn Clan. Zostań z radiem X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu nocnemu ja. Bo po trzecim kebabie w środku tygodnia kręcenie się w kółko wokół własnych problemów zaczyna przerażająco przypominać obracanie hula hoop na biodrach. Niech to życie kręci się trochę lżej w radiu X-Vibe przy kawałku hula hoop od Omi. Od Marka dla jego wieczornego wcielenia.

All Summer Long minęło jak obietnica rządu, więc teraz fundujemy Wam Anchor 22, bo najwyraźniej nie macie dość tego samego w kółko. Witaj w Radio Kumpel Vibe.

Siedzę w tej przychodni w Wołominie już godzinę i zaraz oszaleję. Więc Leokadia z tej strony prosi o coś na uspokojenie. Może The Real Thing od Lisa Stansfield, bo tylko to mnie uratuje w Radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Z brzmienia podobne zupełnie do niczego.
1: Yeah. Halloween. Taliban.

był New Sensation od INXS w X-Vibe. Wiedziałeś, że Michael Hutchinson zagrał w filmie Franka Frankensteina, bo chciał udowodnić, że potrafi być aktorem? To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Taylor Swift i B.O.B. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: mess.
1: Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił słowo na kończenie pożaru, przez co biedak musi teraz tłumaczyć w kadrach, że biuro wciąż stoi. Więc dedykuję mu utwór One for You, One for Me od Labionda, bo w Radiu X-Vibe wiemy, że jeden kawałek dla szefa, a drugi dla Marka to jedyny sposób od jakoś przetrwać ten awans.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

poleciało Your Love 9PM od ATB, Topic i A7S w X-Vibe. Wiedziałeś, że ATB naprawdę nazywa się Andre Kanneberger i zaczynał w zespole grającym Eurodance? To następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża Alicia Keys. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Najpierw wielka wyprawa do Paryża, a potem topienie się w deszczówce. Logistyka tej stacji to jakiś żart, ale przynajmniej nie musisz brać paszportu. Radio

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

2X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Skoro In The Night okazało się za trudne, to teraz sprawdzamy, czy te in pomoże Ci przetrwać ten życiowy chaos. Spoiler, raczej nie pomoże. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

To był Popular, The Weeknd, Madonna i Playboi Carti w X Vibe. Wiedziałeś, że Madonna zaczynała karierę w Nowym Jorku pracując w Dunkin' Donuts, skąd ją zwolnili za przypadkowe ochlapanie klienta dżemem? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci NECA. Zostań z radiem X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchaj, Jolanta z Warszawy tutaj. Właśnie otwieram szampana z ekipą i musimy to uczcić. Więc może zapodasz Moment for Life od Nicki Minaj, Drake. Bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

oślepiające światła, blinding lights i zaraz potem love to love you baby, wygląda na to, że ktoś tu próbuje zatuszować wypadek samochodowy bardzo długą randką. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Sosnowej, który dedykuje ten numer sąsiadowi z dołu, bo może w końcu po przesłuchaniu utworu przypomni sobie, po co w ogóle kupował kiedyś miejsce parkingowe, zamiast notorycznie zastawiać mój samochód. To był Remembering the First Time od Simply Red, dedykowany przez Marka z Sosnowej dla sąsiada, który w radiu X-Vibe musi wreszcie nauczyć się zasad parkowania.

To był Papa Don't Preach Madonny w X-Vibes. Wiedziałeś, że ona prawie odrzuciła ten hit, bo w ogóle do niej nie pasował? Następne hity dla pokolenia X, a w nich Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibes.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

to był Let It Be w wykonaniu SRND i Christy Reeves w X-Vibe. Czy wiesz, że Christy Reeves poza śpiewaniem zajmuje się zawodowo projektowaniem wnętrz? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi New Limit. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchajcie, dostałem wzruszającą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej żonie, bo jak sam twierdzi, to jest hymn o ich wspólnych, wybitnie nieudanych próbach prowadzenia księgowości w domowym archiwum. Marek, całkowicie się z tobą zgadzam, bo przecież nikt tak pięknie nie śpiewa o rozliczaniu faktur i bolesnym wspominaniu brakujących paragonów, jak właśnie oni. W radiu XVB leci David Guetta, Kid Cudi i Memories, specjalnie dla Barbary od Marka. Niech te wszystkie cyferki wreszcie wam się w głowie poukładają, bo życie to nie tylko arkusz Wekselu.

0: LAX.
1: Oh sweet dreams, my LAX. Czas na Moves Like Jagger. Jeśli twoje ruchy przypominają atak padaczki po trzecim piwie, to gratuluję, właśnie odkryłeś swój unikalny styl. Radio

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Radio X Vibe. Gdyby nostalgia miała dźwięk, brzmiałaby jak nasze intro.

najpierw Baby Boy, a teraz Moving Too Fast. Typowe, najpierw pieluchy, potem ucieczka przed alimentami. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: wiem. This is how you are.
1: To była Rita Ora i You Only Love Me w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rita urodziła się w Przysztinie, ale jej nazwisko to tak naprawdę Sahatciu? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośniki wjeżdża Kenny Loggins. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Pragi przesłał wiadomość, że ma już dosyć tych rzekomych wygranych w loterii, które lądują u niego w skrzynce częściej niż rachunki za prąd. Więc dedykuje ten numer wszystkim spamerom, bo skoro uważają się za takich mądrali, to niech Kelly Clarkson przypomni im, że Mr. Know-it-all wcale nie jest taki cwany, jak mu się wydaje. W radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Z-Rex City prosto w Forever, czyli od taniego lansu do wieczności w pętli. Twoje uszy właśnie padły ofiarą mojego fatalnego gustu muzycznego, ale nie narzekaj. Radio

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, któremu dedykuje ten utwór, żeby wreszcie zrozumiał, że garnitur i krawat nie zwalniają z obowiązku odśnieżania miejsca parkingowego, bo skoro już tak bardzo stroisz się do wyjścia, to wypadałoby też zadbać o elegancję w naszych wspólnych relacjach. A w radiu X-Vibe leci teraz Justin Timberlake oraz Jay-Z w kawałku Suit and Tie, co dedykuje Markowi dla jego sąsiada z parkingu.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To było Choke zespołu I Don't Know How, But They Found Me w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie zespołu stworzyli swój wizerunek, udając, że przez lata byli ukrywani przez wytwórnię płytową? To już historia, a przed nami następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Jamelia. Zostań z radiem X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Ania Dąbrowska śpiewała o tym, czego chciała. A ja wciąż zastanawiam się, dlaczego w 1986 roku świat uznał, że plastikowe klapki z dziurkami to szczyt ewolucji obuwia. Takie modowe pomyłki zdarzają się częściej niż sensowne decyzje życiowe. I chyba właśnie dlatego płynnie przechodzimy od sentymentalnych melodii do czegoś, co sprawi, że zapomnisz o tej estetycznej traumie. Skoro już wyleczyliśmy się z minionych dekad, czas na współczesny miejski klimat, który nie wymaga noszenia gumowych akcesoriów na stopach. Teraz Lil Tecca i Ransom w Radiu X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy. Roll another blunt.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, żeby w końcu przestała wyjadać mu zapasy z lodówki w środku nocy. Bo ten utwór to przecież manifest walki z uzależnieniem od nocnego podjadania. A teraz w Radiu X-Vibe Laura Branigan, Self Control. Dla Kasi

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Lady Gaga i Bruno Mars właśnie skończyły wyciskać z ciebie ostatnie łzy tym słodkim jak syrop klonowy numerem. A ty pewnie masz nadzieję, że świat zaraz nie runie w posadach. Podczas gdy w roku 1979 wcale nie było tak kolorowo, bo świat żył w strachu przed awarią wszystkich komputerów przy przejściu na rok 2000, co jak wiemy skończyło się wielkim niczym, zupełnie jak moje próby racjonalnego planowania weekendu. Więc włączmy trochę chłodniejszego klimatu, kiedy Blondie wchodzi z impetem w X-Vibe.

show Holy Grail, Jay-Z i Justin Timberlake w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin Timberlake użyczył głosu w filmie o Shreku? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Red Hot Chili Peppers. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Golek Orkiestra i ich 2013 rok to dowód na to, że nawet harmonia w rękach profesjonalistów potrafi nieźle namieszać w głowie po ciężkim dniu. Skoro jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, warto wspomnieć, że w 1987 roku pewien japoński inżynier opatentował system karaoke, co definitywnie zniszczyło tysiące wieczorów w lokalnych barach na całym świecie. Dobrze, że w Radiu X-Vibe nikt nie każe ci śpiewać, więc możesz po prostu wygodnie rozsiąść się w fotelu i chłonąć nieco lepsze dźwięki niż te z zakrapianych imprez. Zostawiamy te ludowe klimaty za sobą, bo czas na odrobinę nowoczesnego chłodu, który sprawi, że nawet poniedziałek wyda się całkiem znośny. Teraz Zara Larsson i Lush Life w Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która wreszcie zrozumiała, że Everlong to instrukcja obsługi ich nowego za długiego przedłużacza, który ciągnie się przez całe mieszkanie i o który wszyscy się potykają. To piękny hołd dla sprzętu, który nigdy się nie kończy, tak jak ich cierpliwość do tego kabla pod nogami. A teraz w Radiu X-Vibe Foo Fighters Everlong dla żony

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Tajla właśnie polała nam trochę wody. Choć przyznaj, że po tych wszystkich upałach człowiek wolałby raczej solidną dawkę lody w szklance. Skoro mowa o chłodzeniu, to w 1991 roku świat oszalał na punkcie pewnego szwedzkiego duetu, który udowodnił, że nawet najbardziej dramatyczne rozstanie brzmi lepiej, gdy ma się do dyspozycji dobry syntezator i odrobinę skandynawskiej melancholii. Skoro tajla już wyschła, czas na klasyczne szwedzkie łzy. Więc teraz Roxette i Fading Like a Flower.

było Halo od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy tekst w wieku 9 lat? To nasze kolejne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża One Republic. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mandaryna i jej Hirai Goe Gen to czysta nostalgia za czasami, kiedy wystarczyło mieć dużo energii i odrobinę teflonu, żeby zaistnieć w telewizji. Skoro już przy dziwnych wybrykach historii jesteśmy, warto wspomnieć, że w 2005 roku pewien Brytyjczyk wylicytował na aukcji internetowej słoik z powietrzem po Bradzie Picie i Angelinie Jolie za ponad $500. Ludzie zawsze potrzebowali trochę blichtru, nawet jeśli był całkowicie pusty w środku, ale dzisiaj stawiamy na wyższą jakość brzmienia niż w tamtych latach. Zostawiamy te szalone wspomnienia za sobą, żeby poczuć zupełnie inny ciężar gatunkowy, bo przed nami znacznie chłodniejsza elegancja. Teraz Drake i Rihanna oraz Too Good w radiu X Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała przekaz i zaczęła wietrzyć pokoje, żeby uniknąć uduszenia. To absolutny klasyk o walce o tlen, który przypomina nam, że otwarcie okna to akt najwyższej miłości. A teraz w Radiu X-Wipe Blue Cantrell, Sean Paul, Brief dla teściowej od Marka.

Hozier właśnie skończył raczyć nas tym swoim słodkim marudzeniem. I prawdę mówiąc, czuję się jak po trzech kawach wypitych przed snem, więc może czas na chwilę otrzeźwienia. Bo w roku 1996 pewien naukowiec udowodnił, że mózg wcale nie potrzebuje tyle odpoczynku, ile nam wmawiają rodzice, co jest idealną wymówką, żeby przestać udawać relaks i ruszyć się z kanapy przy dźwiękach, które sprawią, że nawet sąsiedzi zaczną wycierać kurze. Teraz Kelly Rowland i Work w

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Sumptastic. I ten ich tekst o jednym uśmiechu to propozycja dla romantyków, którzy nie boją się przesady w żadną stronę. Skoro już jesteśmy przy przesadzie, to warto pamiętać, że w 1996 roku pewien ambitny twórca gier wideo wypuścił na rynek tytuł, który zrewolucjonizował świat cyfrowej rozrywki, udowadniając, że nawet w wirtualnym chaosie można znaleźć swój własny rytm. Podobnie jak w tamtych czasach, kiedy wszystko wydawało się prostsze, choć wcale takie nie było. Teraz zmieniamy klimat na nieco bardziej słoneczny i zdecydowanie mniej sentymentalny. Zostawiamy za sobą tę zawą baladę, żeby sprawdzić, jak poradzi sobie Jose London w swoim kawałku. Teraz Jose London i Zeze w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 5 latach wkręciła się w porządne sprzątanie garażu i wreszcie poczuła tę satysfakcję z wyrzucania starych opon. To totalny hymn każdego, kto w końcu zrobił porządek w gratach i odetchnął pełną piersią, bo wiadomo, czysty garaż to czysta głowa. A teraz w Radiu X Vibe Florida. Good feeling dla żony Marka od Marka.

Harry Styles znowu próbuje nas oczarować tym swoim słodkim głosem. Jakby świat potrzebował kolejnej porcji lukru w czasie, gdy w 2002 roku świat oszalał na punkcie powrotu do przesadnie wysokich stanów w spodniach i niemal każdy wierzył, że moda na dresy z weluru to szczyt wyrafinowania, co oczywiście było totalnym nieporozumieniem. Więc teraz czas na dawkę pewności siebie, której brakowało tamtym stylizacjom, bo oto Missy Elliott wchodzi ze swoim absolutnym klasykiem.

To był Make You Mine zespołu Public w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista John Vaughn w młodości dorabiał jako klaun na przyjęciach dla dzieci? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz na rozluźnienie wjeżdża Silent Circle. Zostań w radiu.

0: słuchacie radia X-Vibe.
1: Dzień dobry wieczór, moi drodzy słuchacze. Wybiła godzina 22, wtorkowy wieczór, a więc czas rozpocząć audycję Old and Gold tylko i wyłącznie w radiu X-Vibe, moi drodzy. Oczywiście zanim usłyszycie pierwszą piosenkę dzisiejszej audycji oraz pierwsze ciekawostki odnośnie tejże piosenki, kilka ogłoszeń, że tak powiem, lokalnych, moi drodzy. W pierwszej kolejności zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej. A jeżeli oczywiście korzystacie z aplikacji na telefonie, tutaj strona nasza internetowa xvibe.pl i na głównej stronie znajduje się coś takiego jak kącik marudzenia, gdzie możemy sobie wspólnie podyskutować na temat piosenki, na temat spostrzeżeń danej piosenki, a także na wiele innych tematów. Oczywiście zachowujemy kulturalną formę wypowiedzi, a także konwersacji, ponieważ w ten oto sposób wszystkim będzie milej, przyjemniej i radośniej. Kolejna zakładka na naszej stronie, na którą pragnę zwrócić uwagę, to powtórki. W ten oto sposób możecie posłuchać audycji, które pominęliście na przykład albo nie mogliście posłuchać, ale także daje wam to szansę i możliwość poznania audycji prowadzonych przez moje koleżanki i kolegów z radia. I w ten oto sposób na przykład płynnie przejdziemy sobie szybciutko do ramówki i w ten oto sposób się przekonacie, dowiecie, że na przykład w poniedziałek Adrian Falatyn prowadzi swoją audycję Play of Beats od 20 do 22. Następnie w czwartek Marcin rokową propagację, to jest jego autorska oczywiście audycja, od godziny 21 do 22.30 w każdy czwartek. Następnie drugie oblicze Marcina możecie usłyszeć w piątek od godziny 22 do 23 audycja Funky House. Następnie pierwszy kobiecy głos w sobotę od godziny 22 do 23 i jest to głos Kasi i jej autorska audycja Myśli Nieuczesane, przepraszam Was najmocniej, a także w niedzielę naszą ramóweczkę zamyka Ola Aleksandra i jej audycja Dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. Ale oczywiście tutaj wraz z moim przyjacielem radiowym, który to prowadzi swoją audycję w zaprzyjaźnionej naszej rozgłośni internetowej, również radiowej, x-stacja.pl, w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 prowadzi swoją autorską audycję Siła Wyrazu. I tutaj daję wam to możliwość dobasowania czy zaproponowania piosenek do określonego słowa. Mogę się pochwalić, że Dominik wytypował mnie jako osobę wymyślającą, która proponuje właśnie słowo na najbliższą audycję, a wymyśliłem słowo troglodyta. Do tego słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne. Wszelkie informacje znajdziecie czy to na stronie internetowej x-stacja.pl, czy na właśnie mediach społecznościowych zaprzyjaźnionej naszej rozgłośni. Moi drodzy, po takim szybciutkim wstępie mam nadzieję, że już wszyscy jesteście przy odbiornikach gotowi, aby usłyszeć pierwsze ciekawostki, a także pierwszą piosenkę. Cóż przygotowałem dla Was jako pierwsze? Z roku 1992, jako kolejna półeczka, już trzecia, tak na dobrą sprawę, najlepszych piosenek wytypowanych przez magazyn Billboard. No cóż, nie mogło być inaczej. Damn, I wish I was your lover. Czyli piosenka napisana i wykonana przez amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Sophie B. Hawkins. Wydana w marcu 1992 roku przez Columbia Records jako pierwszy singiel z debiutanckiego albumu Hawkins, Tongues and Tales. Piosenka odniosła sukces w wielu krajach na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych osiągnęła 5. miejsce na listach Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100. Znalazła się również w pierwszej dziesiątce w 6 innych krajach, w tym w Kanadzie, Danii, Nowej Zelandii i Norwegii. W Wielkiej Brytanii natomiast singiel osiągnął 14 miejsce na UK Singles Chart. Tekst piosenki został napisany z perspektywy kobiety obserwującej inną kobietę w związku opartym na przemocy. Hawkins wyraźnie stwierdziła, że jest, jak sama to określa, omniseksualna, co oznacza, że płeć partnera, partnerki nie ma dla niej znaczenia. Piosenka zachęca do otwartości również w tej kwestii, dzięki wersowi uwolnij swój umysł, a nie poczujesz się zawstydzony, zawstydzona, który ma na celu zwalczenie homofobii i queerfobii. Homoerotyczny charakter utworu był wówczas rzadkością, ponieważ niewiele utworów poruszało erotyczny lub romantyczny temat miłości między dwojgiem kobiet. Nie został on jednak podchwycony przez dużą grupę słuchaczy i nadal jest pomijany w wielu artykułach omawiających reprezentację lesbijek w piosenkach miłosnych, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie, takim akcentem mocnym, delikatnym, przekonamy się już za chwilę, Sophie B. Hawkins będzie jako pierwsza i jej piosenka Damn, I Wish I Was Your Lover.

Moi drodzy, mam nadzieję, że pierwsza piosenka, która wybrzmiała w audycji Old and Gold w Radiu X-Vibe, przypadła wam do gustu. A czasami zdarza się tak, że gdzieś po pewne partie piosenki wydają nam się być znajome i wtedy taki przychodzi moment refleksji. A to jednak ta piosenka. No, mam nadzieję, że i w tym przypadku było tak u was, moi drodzy. Dobrze, już druga piosenka jest gotowa, aby być zaprezentowaną właśnie dla was, ale najpierw kilka informacji na jej temat. Cóż to będzie? Tell Me What You Want Me To Do, czyli piosenka amerykańskiego piosenkarza Tevina Campbella. Została napisana przez Campbella, Sally Joe Dakota i Naradę Michaela Waldena, a ten ostatni wyprodukował ją na swój debiutancki album studyjny pod tytułem T-E-V-I-N, pisane z dużych liter. Wydana jako trzeci singiel z albumu przez Quest Records, stała się największym jak dotąd hitem Campbella, osiągając szóste miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i utrzymując się przez tydzień na pierwszym miejscu listy przebojów R&B w Stanach Zjednoczonych. Tell Me What You Want Me To Do prezentuje czterooktawową skalę głosu Campbella. No, powiem wam, że nierzadko się słyszy taką skalę i to zwłaszcza jeszcze u panów. Ciekawe, jak będzie brzmieć w tej piosence. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie jeszcze chwilę. Tevin Campbell, Tell Me What You Want Me To Do.

Moi drodzy, przepraszam was bardzo za jakość tej piosenki, bowiem była to rzeczywiście nagrana jakimś nie do końca profesjonalnym mikrofonem podczas jednego z koncertów, ale mimo to dało się usłyszeć rzeczywiście fenomenalny głos i tę skalę Tevina Campbella. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, ale z drugiej strony mieliśmy okazję właśnie się też przekonać, że jednak nie żadne syntezatory, nie żadne ustawienia, że tak powiem sztuczki nagraniowe dają właśnie taki efekt i potężny głos samego artysty. Dobrze, w takim układzie zmienimy nieco płytę, niech i tak wybrzmi, i usłyszymy teraz kilka kobiecych głosów. Piosenka, ale rzeczywiście Ain't Too Proud to Beg, czyli debiutancki singiel amerykańskiego girls bandu TLC z ich debiutanckiego albumu Oh, On the TLC Tip. Został wydany przez LaFace Records 22 listopada 1991 roku jako promo i pod koniec stycznia 1992 roku ruszyła sprzedaż detaliczna. Utwór ostatecznie osiągnął 6 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i 2 miejsce na liście Billboard Hot R&B Hip Hop Singles and Tracks. Singiel dotarł również do 20 na brytyjskiej liście przebojów. Piosenka opisuje zespół, wyjaśniając, że nie przeszkadza im błaganie o uwagę swoich partnerów. Autorzy tekstów, Dallas Austin i Lisa Left Eye Lopez, otrzymali nominację do nagrody Grammy w 1993 roku w kategorii Najlepsza piosenka R&B. No to przekonajmy się, czy tylko nominacja powinna być, czy jednak również i nagroda. TLC, moi drodzy, Ain't Too Proud to Beg.

Jeżeli zastanawiacie się, kto wygrał tak na dobrą sprawę piosenkę nagrodę Grammy Awards w kategorii The Best Rhythm and Blues Song, czyli najlepsza piosenka rytmu i bluesa, był to zespół Boyz II Men i ich piosenka End of the Road. Mieliśmy okazję jej posłuchać parę miesięcy temu, tak na dobrą sprawę, prawie rok temu. Jakoś tak to wyszło. Bowiem była to pierwsza, znaczy zajęła ta piosenka pierwsze miejsce tych najlepszych ze 100 według magazynu Billboard z 1992 roku. Moi drodzy, poznaliśmy TLC, a właśnie, a propos Boyz II Men. Usłyszymy ich właśnie teraz w troszeczkę innej piosence, ale również mam nadzieję, że ta propozycja wam przypadnie do gustu. Cóż to będzie? It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, czyli piosenka R&B, jakżeby inaczej, napisana przez małżeństwo kompozytorów z amerykańskiej wytwórni Motown, Frediego Perena i Christine Yarian, do filmu Coolie High z 1975 roku. W filmie piosenkę wykonuje artysta wytwórni Motown, G.C. Cameron, którego wykonanie zajęło 38 miejsce na liście przebojów R&B magazynu Billboard w tym samym roku. Perren skomponował również instrumentalną ścieżkę dźwiękową do Coolie High, a strona B utworu It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday zawiera dwie jego kompozycje z filmu. Amerykański zespół Boyz II Men, wykonujący muzykę R&B i Motown, nagrał piosenkę a cappella 16 lat później. Wydany jako singiel, utwór Boyz II Men osiągnął pierwsze miejsce na US Cashbox Top 100 i drugie miejsce na liście Billboard Hot 100, a także znalazł się na szczycie listy Hot R&B Singles w grudniu 1991 roku. Utwór wyprodukowany przez Dallasa Austina znalazł się na pierwszym albumie Boyz II Men, Coolie High Harmony, a jego tytuł nawiązuje do filmu, z którego pochodzi piosenka. Jeżeli jesteście ciekawi, oczywiście już tutaj za chwileczkę wcisnę guziczek play i tak dla przypomnienia Boyz II Men, It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday.

Ależ ci panowie potrafią zbudować klimat. Moi drodzy, tak jest. Boys to men. Dobrze, w takim układzie podejrzewam, że chyba troszeczkę zmienimy teraz styl muzyczny, a niech będzie i tak. Technotronic featuring Yakit K. Piosenka Move This. Utwór dokładnie belgijskiego projektu muzyki elektronicznej Technotronic z udziałem Yakit K. Nie inaczej, tak jest. Nagrany w 1989 roku i znajdujący się na debiutanckim albumie Technotronic Pump Up the Jam, The Album. Utwór został ponownie nagrany i znalazł się na liście przebojów The Greatest Hits. Zajął dokładnie 6. miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, stając się 3. i ostatnim przebojem zespołu w pierwszej dziesiątce. Move This pojawia się w filmie Let's Go to Prison z Willem Arnettem i Daxem Shepherdem w rolach głównych oraz w odcinku Dances with Dogs z serialu King of the Hill. Moi drodzy, króciutko, zwięźle, na temat. W takim układzie nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprezentować wam tę piosenkę, ten utwór dokładnie, projektu muzycznego Technotronic, featuring Yakit K. A tytuł? Move This.

Tak, ewidentnie słychać klimat lat 80. Ewidentnie można stwierdzić po tym utworze, że jednak europejska scena muzyczna, a dokładnie belgijska, znacząco różniła się od tej zza wielkiej wody. No, muzyka elektroniczna, oj, jak najbardziej tutaj się wyróżnia. I cieszę się ogromnie, że znalazła się na liście 100 najlepszych piosenek z 1992 roku magazynu Billboard, moi drodzy. A teraz coś, czego myślę w ogóle się nie będziecie spodziewać. Bohemian Rhapsody, tak jest, zespołu Queen. Utwór brytyjskiego zespołu rockowego Queen, tak to trzeba dokładnie nazwać. Wydany jako główny singiel z ich czwartego albumu studyjnego A Night at the Opera z 1975 roku. Tak jest, prawie 20 lat wcześniej piosenka została nagrana. Napisany przez wokalistę Queen, Freddiego Mercurego, utwór to 6-minutowa suita, wyróżniająca się brakiem refrenu i składająca się z kilku części. Intro, fragmentu balladowego, fragmentu operowego, fragmentu hardrockowego i refleksyjnej kody. Jest to jeden z niewielu utworów rocka progresywnego lat 70., który okazał się przystępny dla szerszej publiczności. Mercury określił Bohemian Rhapsody jako operę parodiującą, będącą połączeniem trzech napisanych przez niego utworów. Utwór został nagrany przez Queen i współproducenta Roya Thomasa Bakera w 5 studiach między sierpniem a wrześniem 1975 roku. Ze względu na ówczesną logistykę nagrywania, zespół musiał przerzucać utwory na 8 generacji 24-ścieżkowej taśmy, co oznaczało, że potrzebowali prawie 200 ścieżek do dogrywek. Utwór parodiuje elementy opery z bombastycznymi refrenami, sarkastycznym recytatywem i zniekształconymi włoskimi frazami operowymi. W tekście piosenki pojawiają się nawiązania do Scaramouche, Fandango, Galileusza, Figara i Belzebuba z okrzykami Bismillah. Chociaż reakcje krytyków były początkowo mieszane, retrospektywne recenzje okrzyknęły Bohemian Rhapsody jednym z najwspanialszych utworów wszechczasów i często uznawano go za flagowy utwór zespołu. Nie inaczej, moi drodzy, z wielką przyjemnością zaprezentuję wam Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Dlaczego akurat w 92 roku się pojawiła? To jest tylko i wyłącznie moje, że tak powiem, przypuszczenie, bowiem pożegnaliśmy Freddiego Mercurego w 1991 roku i jako hołd dla samego artysty najprawdopodobniej został właśnie wybrany ten flagowy, najlepszy, myślę, utwór, najlepsza piosenka w wykonaniu Queen. Nie przedłużam tej chwili, oddaję głos królowi, można powiedzieć, rocka, Freddie Mercury. I zespół Queen Bohemian Rhapsody.

0: Oj tak, to było dzieło mistrza, można powiedzieć. Myślę, że tylko Freddy był w stanie połączyć tyle gatunków i stworzyć taki majstersztyk muzyczny oczywiście. No, trzeba oddać hołd geniuszowi. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie zmieniamy całkowicie klimat muzyczny. Piosenka? Tennessee. Czyli utwór, można powiedzieć, amerykańskiej grupy hip-hopowej Arrested Development, wydany w marcu 1992 roku przez Chrysalis i Cool Tempo Records, jako pierwszy singiel z ich debiutanckiego albumu Three Years, Five Months and Two Days in the Life of. Utwór został wyprodukowany przez członka zespołu Speech i zawiera sample z przeboju Prince'a z 1988 roku Alphabet Street, Tennessee. Osiągnął szóste miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepsze wykonanie rapowe duetu lub grupy w 1993 roku. Członek zespołu, Speech, zainspirował się do napisania piosenki po spotkaniu z bratem na pogrzebie babci w Tennessee. Wkrótce potem brat zmarł nagle z powodu silnego ataku astmy, a Speech napisał piosenkę o stracie dwojga bliskich w tak krótkim czasie. Tennessee wykorzystuje fragment utworu Prince'a Alphabet Street, który nie został wcześniej zatwierdzony. Pracownicy Prince'a poczekali, aż utwór dobrze się sprzeda, a następnie obciążyli zespół kwotą $100,000 za wykorzystanie tego fragmentu. Speech później powiedział, że uważał, iż Prince dał mu luz, żądając jednorazowej płatności zamiast uznania go za współautora utworu, co uprawniałoby Prince'a do udziału we wszystkich przyszłych tantiemach. No, powiem wam, że czasami jednak jest lepiej poinformować zainteresowanego, że wykorzystuje się jego fragment, bo później rzeczywiście może to być droga zabawa. Ale z drugiej strony rzeczywiście Prince zachował się tak w miarę okej. No wiadomo, trzeba pilnować swojego podwórka, swojego dzieła. No rzeczywiście, jednorazowa zapłata okazała się, myślę, dużo bardziej łaskawa dla Arrested Development, niż gdyby mieli uznać Prince'a jako współautora piosenki. No cóż, czasami tak to bywa. Dobrze, moi drodzy, bo się rozgadałem, zamyśliłem, znowu rozgadałem, a piosenka sama się nie zaprezentuje. Arrested Development, Tennessee.
1: Tennessee. Tennessee. Tennessee. Tennessee. Tennessee.

0: 10.
1: Moi drodzy, choć nie jestem wielkim zwolennikiem gatunku hip-hop, to jednak, kurczę, coś w tej piosence było takiego, że przykuło moją uwagę. Nie wiem, czy chodzi o ten ciężki rytm, ciężki beat, jak to się mówi obecnie, czy generalnie jakiś taki sposób przesłania piosenki. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, ale coś mnie urzekło, coś mi się tutaj właśnie spodobało. To jest właśnie Olden Gold, że ja sam też potrafię czasami być zaskoczony niektórymi piosenkami i też jakoś tak przypadną mi do gustu niektóre. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie czas na kolejną piosenkę. The best things in life are free. Wykonuje duet amerykańskich piosenkarzy Luthera Vandrossa i Janet Jackson, nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do amerykańskiego filmu More Money z 1992 roku, wyprodukowanego przez Jimmy'ego Jamma i Terry'ego Lewisa, z Damonem Wayansem w roli głównej. Utwór skomponowali Jam, Lewis, Michael Bivins, Ronnie DeVoe, Harry Wayne Casey i Richard Finch. Utwór został wydany jako główny singiel z ścieżki dźwiękowej 12 maja 1992 roku przez Perspective Records i A&M Records. Duet stał się wielkim hitem w kilku krajach, osiągając drugie miejsce na listach przebojów w Australii i Wielkiej Brytanii, szóste w Irlandii i Nowej Zelandii, ósme w Kanadzie i Niemczech oraz dziesiąte w Stanach Zjednoczonych. W marcu 1991 roku Jackson podpisała bezprecedensowy kontrakt na 32 miliony dolarów z wytwórnią Virgin Records, co było wówczas największą umową płytową, choć szybko przebił ją jej brat Michael i jego wytwórnia Epic Records. Przed wydaniem pierwszego albumu dla Virgin, Jackson została poproszona przez Jam i Lewis o nagranie piosenki do ścieżki dźwiękowej do filmu fabularnego More Money, który w 1992 roku wydała ich wytwórnia Perspective Records. Była to pierwsza zupełnie nowa piosenka nagrana przez Jackson w nowej lokalizacji Flight Time Studios w Edinie w stanie Minnesota. Ukończona dwa miesiące po zakończeniu nagrywania jej czwartego albumu studyjnego Rhythm Nation 1814 w maju 1989 roku w oryginalnym studiu w Minneapolis. Dokonywała tam ponownych nagrań i remiksów od 1989 roku do 1991, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie nie trzymam was już dłużej w niepewności. Piosenka z filmu More Money z 92 roku w wykonaniu Luther Vandross i Janet Jackson. Tytuł The Best Things in Life Are Three.
2: Are you ready?

Tak, ewidentnie udany duet, oczywiście głos Janet Jackson nie do podrobienia, jedyny niepowtarzalny, no i tutaj już słychać taką naprawdę większą dojrzałość i większe doświadczenie muzyczne, oczywiście mowa o Janet Jackson. Ten duet zdecydowanie moim prywatnym zdaniem jej służy. Jeżeli chodzi o lata 90., w szczególności pierwszą połowę lat 90., to właśnie Janet Jackson, a także jeszcze jeden kobiecy głos, który usłyszymy właśnie teraz. Make It Happen, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Mariah Carey, napisana i wyprodukowana przez członków zespołu CNC Music Factory, została wydana w lutym 1992 roku przez Columbia Records jako trzeci i ostatni singiel z jej drugiego albumu studyjnego Emotions. Utwór inspirowany popem, R&B i muzyką taneczną zawiera elementy gospel. Określana przez autora Chrisa Nixona jako najbardziej osobista i inspirująca piosenka Carey, aż do Hero. Opowiada o jej zmaganiach przed sławą i o tym, jak wiara w Boga pomagała jej się utrzymać. Piosenka została doceniona przez krytyków muzycznych, z których wielu doceniło połączenie przez Carey kilku gatunków muzycznych, a także spersonalizowany tekst utworu. Oprócz pozytywnej akceptacji krytyków, utwór Make It Happen odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych, ale na listach przebojów międzynarodowych wypadł słabo w porównaniu z jej poprzednimi singlami. Zajął 5. miejsce na liście Billboard Hot 100 i 42. miejsce na liście Billboard Year End Chart. Utwór dotarł do 7. miejsca na liście przebojów w Kanadzie oraz do 40. w Wielkiej Brytanii i Australii, ale nie znalazł się w 50. w Holandii i Niemczech. No cóż, to co jest doceniane na jednym rynku muzycznym, niekoniecznie będzie miało taki sam wydźwięk gdzieś indziej. No ale cóż, w takim układzie przypomnijmy sobie tę piosenkę Make It Happen w Mariah Carey.

Doskonale rozumiem, dlaczego ta piosenka nie odniosła większego sukcesu, chociażby i nawet na rynku europejskim. Nie jest to, że tak powiem, w naszym stylu, jeżeli chodzi oczywiście o lata 90., aż tak do końca jak pozostałe piosenki, na przykład Mariah Carey. No ale cóż, no tak jak mówię, no, to co odniesie większy sukces, czy przyjmie się dużo lepiej w jednym kraju, czy na innym kontynencie, niekoniecznie musi mieć ten sam wydźwięk gdzieś indziej. Dobrze, w takim układzie zabiorę was na Wyspy Brytyjskie. Niech i tak będzie. Za sprawą piosenki The One, napisanej przez brytyjskiego muzyka Eltona Johna i autora tekstów Bernie'ego Taupina, którą wykonał Elton John. Nie inaczej, moi drodzy. Jest to utwór tytułowy i pierwszy singiel wydany w maju 1992 roku przez The Rocket Record Company z 23 albumu Johna o tym samym tytule. W materiale dodatkowym do wydania DVD z koncertu Live in Barcelona John stwierdza, że czuł głęboką więź z tekstem Taupina do tej piosenki, biorąc pod uwagę jego osobiste okoliczności w czasie nagrywania albumu, a w szczególności wers For Each Man in His Time is Cain Until He Walks Along the Beach. Każdy człowiek w swoim czasie jest Kainem, dopóki nie pójdzie wzdłuż plaży. Tak można przetłumaczyć jeden do jednego ten tekst, ten fragment. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam tej chwili. Przed państwem Sir Elton John i piosenka The One.

Oj tak, ewidentnie ten duet Elton John oraz autor tekstów Bernie Taupin wykonywali kawał naprawdę świetnej, świetnej pracy, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie Elton John zamknął pierwszą dziesiątkę prezentowanych piosenek podczas dzisiejszej audycji. Drugą dziesiątkę otwieramy takim numerem. Set Adrift on Memory Bliss, czyli utwór amerykańskiej grupy hip-hopowej PM Dawn, wydany w sierpniu 1991 roku przez G Street and Island Records jako drugi singiel z ich debiutanckiego albumu Of the Heart, Of the Soul and Of the Cross, The Utopian Experience. Utwór został napisany przez PM, jedyny hit zespołu Dawn, który dotarł oczywiście na pierwsze miejsce listy przebojów Billboard Hot 100 w USA. Był pierwszym utworem numer jeden po debiucie systemu Nielsena SoundScan, który monitorował emisję i sprzedaż dokładniej niż wcześniej, kiedy Billboard miał polegać na ręcznych raportach sprzedaży i danych o emisjach. Według list testowych systemu SoundScan, Set Adrift on Memory Bliss utrzymywał się na pierwszym miejscu przez co najmniej 3 tygodnie, ale oficjalnie ma tygodniowe panowanie na pierwszym miejscu. Na całym świecie osiągnął pierwsze miejsce w Nowej Zelandii, trzecie w Wielkiej Brytanii i siódme w Australii, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy tego hip-hopowego numeru Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn.

Tak, moi drodzy, tak, dało się usłyszeć tam fragment, a dokładnie sampla bardzo znanej piosenki z Pandu Ballet z 1983 roku, piosenka True. Tak jest. No, dokładnie. Powiem wam, że mnie samego osobiście troszeczkę zawsze to drażniło. Wplątanie jakiejś takiej znanej piosenki właśnie do kultury hip-hopu na przykład, czy ewentualnie rapu. Jakoś to mi się bardzo gryzło i odnosiłem czasami wrażenie, jakby właśnie na takim znanym fragmencie, czy jakiejś znanej piosenki, jakby właśnie chcieli zbudować jakiś rozpoznawalny fragment swojej piosenki. Ja rozumiem, każdy się próbuje odnaleźć, czy każdy próbuje odnaleźć swoją drogę właśnie do sukcesu, ale coś takiego mnie zawsze tak jakoś delikatnie drażniło. To jest, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna, to jest opinia, to jest moje prywatne zdanie. Możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać. Oczywiście jakiś taki komentarz swój możecie zawsze zostawić w kąciku marodzenia. Zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie do otwartej dyskusji. Oczywiście na poziomie, żeby nie było. Dobrze, moi drodzy, a najlepiej się zawsze dyskutuje przy kolejnej piosence, a niech będzie tak. Stay. Piosenka brytyjskiego zespołu popowego Shakespeare's Sister, wydana w styczniu 1992 roku przez London Records jako drugi singiel z ich drugiego albumu studyjnego Harmonly Yours. Piosenka stała się hitem, utrzymując się na szczycie listy przebojów UK Singles Chart przez 8 kolejnych tygodni i kończąc 1992 rok jako czwarty najlepiej sprzedający się singiel w Wielkiej Brytanii. Stay osiągnął również pierwsze miejsce na listach przebojów w Szwecji i Irlandii, rodzinnym mieście członkini zespołu Sobia Fey. Był to również hit transatlantycki, osiągając czwarte miejsce zarówno na amerykańskich listach Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100, jak i na kanadyjskiej liście RPM 100 Hits Track. 100 Hit Tracks. Źle ułożyłem literkę S. Dobrze, w takim układzie oddaję głos Shakespeare's Sister i piosenka Stay.

powiem wam, że cudowna piosenka. Idealna na tę godzinę, tak żeby złapać troszeczkę luzu, zrelaksować się. No oczywiście, jeżeli chodzi o sam wokal, no powiem wam, że szapoba chylę czoła. W trzeciej minucie, blisko trzeciej minucie, wokalistka weszła na bardzo, bardzo wysokie takie rejestry i pamiętam, że w jednej piosence Kasia Kowalska z naszego rodzimego podwórka, również w jednej piosence potrafiła wyciągnąć taką wysoką nutę. Przypomnę sobie za chwileczkę, cóż to było, ale oczywiście najlepiej myśli się do słuchając jakiejś kolejnej na przykład piosenki. I oto, niech będzie w takim układzie Too Legit to Quit, piosenka amerykańskiego rapera Hammera. Po usunięciu z imienia i nazwiska słowa MC z udziałem Saji, znanej również jako Sonia Moore, wydana 5 września 1991 roku jako pierwszy singiel z jego czwartego albumu studyjnego. Utwór odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych, plasując się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100 na 5 miejscu. Zajął również 60 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Pod koniec teledysku Too Legit to Quit, po tym jak James Brown namawia Hammera do zdobycia rękawicy Michaela Jacksona, na dłoni sobowtóra Jacksona wykonującego gest Too Legit to Quit pojawia się srebrno-biała cekinowa rękawiczka. Nawiązuje to do chęci Hammera, by wyzwał Jacksona na pojedynek taneczny o prawa do jednego słynnej rękawicy, o której również wspomina album. Hammer i Jackson pojawili się później, przemówili i wystąpili na pogrzebie Jamesa Browna w 2006 roku. MC Hammer wystąpił w programie The Wendy Williams Show 27 lipca 2009 roku i opowiedział historię o telefonie, który otrzymał od Michaela Jacksona, który zatwierdził umieszczenie fałszywej postaci Jacksona pod koniec teledysku Too Legit to Quit. Wyjaśnił, że Jackson widział teledysk i mu się spodobał i że obaj są swoimi fanami. No proszę, jaka piękna historia. Ja powiem wam, że jestem bardzo ciekawy tej piosenki MC Hammer and Saja Too Legit to Quit z tego względu, że bardziej kojarzymy samego MC Hammera z jednej właśnie konkretnej piosenki. Can't touch this, nie inaczej. A tu teraz będzie Too Legit to Quit. Posłuchajmy. Oh,

Zdecydowanie jestem większym fanem Can't Touch This, jeżeli chodzi o twórczość MC Hammera. Jakoś tak, nie wiem, czy ze względu na sławę tej piosenki, czy samo brzmienie, jakoś tak bliżej mi do tamtego utworu, tamtej propozycji muzycznej od tego artysty. Moi drodzy, wcześniej przed piosenką To Legit To Quit MC Hammera wspominałem o bardzo wysokiej nucie, którą zaśpiewała wokalistka zespołu Shakespeare's Sister w piosence Stay, którą usłyszeliśmy przed chwileczką, i oczywiście z naszego rodzimego podwórka Kasia Kowalska w piosence Oto Ja, a również na koniec tak wysoką nutkę potrafiła zaśpiewać. Ja chylę czoła, naprawdę chylę czoła. Fakt faktem, że to też był początek kariery Kasi Kowalskiej, ale no, miała na tamten czas głos jak dzwon, można by rzec. Dobrze, dość wspomnień, czas na kolejną propozycję muzyczną roku 1992. Please Don't Go. To utwór napisany przez Harry'ego Wayne'a Casey'a i Richarda Fincha, ówczesnych członków amerykańskiego zespołu disco funk Casey and the Sunshine Band, wydana jako drugi singiel z szóstego albumu zespołu Do You Wanna Go Party z 1979 roku. Covery utworu, które znalazły się na szczycie list przebojów, zostały nagrane przez W, KWS, oba w 1992 roku, oraz Bass Hunter w 2008 roku. Brzmieniowo podobny cover aranżacji W został wydany w kwietniu 1992 roku jako debiutancki singiel brytyjskiej grupy KWS i przez 5 tygodni w maju 1992 roku utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów UK Singles Chart, a w październiku tego samego roku osiągnął szóste miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA. Utwór został nagrany i wydany po tym, jak wytwórnia płytowa Network Records nie uzyskała praw do dystrybucji w Wielkiej Brytanii dla wersji W. Członek zespołu KWS, Chris King, usłyszał wersję W w klubie na początku 1992 roku i zbierając pozostałych członków zespołu, postanowił nagrać właśnie cover tej piosenki. Wersja KWS została zadedykowana od obrońcy Nottingham Forest, Desowi Walkerowi, który był o krok od podpisania kontraktu z włoską drużyną Sampdorii. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie Please Don't Go zespołu KWS wybrzmi właśnie teraz.

Powiem wam, że troszeczkę tym Please Don't Go mnie zmęczyli. Faktem, że brzmi fenomenalnie w aranżacji takiej dyskotekowej, z bardzo przyjemnym beatem, jeśli można tak to określić, ale jednak w kółko powtarzane Please Don't Go, Please Don't Go, Please Don't Go, Please Don't Go, Please Don't Go, no, potrafi zniechęcić i sprawić, że jednak ta osoba zrobi I Just Wanna Go. Tak więc tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, mamy jeszcze kilka minut, z czego się cieszę przeogromnie, bowiem będę mógł wam zaprezentować jeszcze, myślę, dwie piosenki. Postaram się o to jak najbardziej, ale żeby właśnie tego czasu nie tracić cennego, oto przedostatnia już piosenka. Breaking My Heart, Pretty Brown Eyes. To utwór wykonywany przez zespół Mint Condition, wydany jako drugi singiel z ich debiutanckiego albumu Meant to be Mint. Meant to be Mint. Utwór został napisany przez członków zespołu Jeffreya Allena, Lorenza Wedleya i Stockleya Williamsa. Wydany w 1991 roku, utwór jest ich największym hitem do tej pory, osiągając szóste miejsce na liście Billboard Hot 100 w 1992 roku. Singiel spędził łącznie 34 tygodnie, w tym 20 tygodni w pierwszej 40 listy przebojów Hot R&B Singles. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy R&B, Hot R&B singla. Mint Condition, Breaking My Heart, Pretty Brown Eyes.

Oj tak, moi drodzy, Mint Condition o tej godzinie jak najbardziej brzmią fenomenalnie. Dobrze, w takim układzie zostało dosłownie ostatnich parę minut, tak więc ogłoszenia radiowe. Moi drodzy, już tutaj są gotowe, żeby wam zaprezentować. Oczywiście w pierwszej kolejności zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do zapoznania się z naszą zakładką powtórki. Tutaj oczywiście jest taki jeden magiczny, duży przycisk, który przekieruje was do Mixclouda. Tak więc spokojnie, wszystko pod kontrolą, jest to bezpieczne miejsce, gdzie rzeczywiście możecie posłuchać wszystkich, naprawdę wszystkich naszych dotychczas przygotowanych audycji. Ostatnia, że tak powiem, została uaktualniona 17 maja, ale to spokojnie, będzie to niebawem jeszcze uzupełniane. A przynajmniej na ten moment, jeżeli będziecie słuchać powtórki tej audycji, spokojnie, spokojnie, będzie to wszystko dalej uzupełniane. Teraz tak, też taka ciekawa informacja, gdybyście byli ciekawi, jak brzmiała w ogóle pierwsza audycja Olden Gold w radiu X-Vibe, no to możecie się cofnąć aż do 13 maja, tak jest, nie inaczej, w tego dnia zeszłego roku 2025 wybrzmiała pierwsza audycja Olden Gold. Były dużo, dużo wcześniejsze, ale w innym projekcie, ale to już nie będę o tym wspominać. No i kolejna bardzo ważna informacja, czyli ramóweczka. Jutro dajemy wam spokój, abyście w czwartek z przytupem mogli posłuchać w audycji Rockowa Propagacja w wykonaniu Marcina od godziny 21 do 22.30. Jest naprawdę rockowo, jest naprawdę mocno, jest naprawdę ciekawie. Bowiem Marcin nie tylko i wyłącznie zamyka się w ramach, że tak powiem, rockowych. Czasami polecą i kawałki metalowe, punk rockowe. Tak więc te gatunki jak najbardziej można sobie poszerzyć. Ja niejednokrotnie, że tak powiem, podczas audycji Marcina byłem mile zaskoczony i te swoje muzyczne horyzonty poszerzyłem. Następnie w tanecznym stylu się pogubiłem z własnymi myślami, wybaczcie. W piątek od godziny 22 do 23 Marcin pokazuje nam swoje drugie oblicze w audycji Funky House, gdzie prezentuje muzykę klubową, muzykę taneczną i w ten oto sposób można bardzo przyjemnie tanecznym krokiem rozpocząć weekend. Następnie pierwszy kobiecy głos, myśli nieuczesane w audycji, oczywiście Kasia. Od godziny 22 do 23 muzycznie bardzo zróżnicowanie, tak więc też możecie sobie spokojnie poszerzyć swoje muzyczne horyzonty, usłyszeć piosenki, które już znacie, ale tak samo odkryć te, które mogą być troszeczkę mniej przez was znane, bądź jeszcze wcześniej niesłyszane. Następnie w niedzielę od godziny 18 do godziny 20 dźwięki z taśmy w wykonaniu Aleksandry. I powiem wam, że za każdym razem tutaj dzieje się muzycznie. Jest różnorodnie, jest kolorowo, jest mrocznie, jest jasno. I powiem wam, jest naprawdę w czym wybierać, a Ola cały czas ma świetne pomysły na swoje audycje. No i oczywiście w poniedziałek rozpoczynamy tydzień Playoff Beats w wykonaniu Adriana od godziny 20 do 22. I to jest miejsce, to jest ten czas, kiedy możecie oddać się przyjemności posłuchania naprawdę dobrego, starego, porządnego hip-hopu, rapu, na którym nie jedno z nas mogło się wychowywać. Tak więc jeżeli chcecie sobie przypomnieć te hity, te piosenki, jest to idealne miejsce, idealny czas. No i później wtorek, ale to już wiecie, co się we wtorek dzieje. Nie jest to koniec niespodzianek, bowiem wraz z Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim, który to jest moim radiowym przyjacielem, mogę tak to określić ładnie, a w zaprzyjaźnionej rozgłośni

radiowej, internetowej, rozgłośni radiowej x-stacja.pl. W każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 Dominik prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu. Tak jest, z Dominikiem jesteśmy ponad podziałami, a taki też sobie stworzyliśmy hashtag i za każdym razem się wspieramy. Siła wyrazu polega na tym, że jedna osoba, w tym tygodniu moi, wybiera jedno słowo, do którego pozostali słuchacze proponują swoje piosenki, a także uzasadnienie, dlaczego ta piosenka powinna być, dlaczego ta piosenka pasuje do danego słowa. Słowo na ten tydzień, które wybrałem, nie jest może wyszukane, nie jest może górnolotne, ale jest, powiem wam, wymagające, aby uruchomić troszeczkę szarych komórek, bowiem troglodyta. To jest właśnie słowo, które zaproponowałem do dzisiejszej, do kolejnej audycji, do niedzielnej audycji. Tak więc swoje propozycje muzyczne możecie wysyłać do środy, do godziny 23.59. Jak najbardziej będą one bardzo mile widziane, mam nadzieję, że również i słyszane. Gdzie wysyłać i jak uczestniczyć? Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie x-stacja.pl, a także na mediach społecznościowych tejże naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni radiowej. Moi drodzy, to byłby ode mnie koniec. Tak, jeszcze sobie tylko spocznę. Dominiku, jak najbardziej, bo tutaj Dominik się ze mną kontaktuje. Dziękuję oczywiście za obecność podczas trwania audycji. Cóż, tak na koniec jeszcze The Cover Girls, Wishing on a Star. Taka piosenka wybrzmi przez ostatnią minutkę. Ja dziękuję wam ślicznie, moi drodzy, za obecność, za wspólnie spędzony czas, za wspólne doświadczanie piosenek i poszerzanie też, mam nadzieję, horyzontów muzycznych. Mam nadzieję, że usłyszeliście piosenki, które znacie, których nie słyszeliście jeszcze wcześniej. Być może coś wam przypadło do gustu, a może jednak doszliście do wniosku, nie, to nie ma sensu, to nie dla mnie. Zawsze możecie wybrać, czego słuchacie. Dobra, bo się rozgadałem, a jeszcze chociaż przez chwilę niech wybrzmi piosenka The Cover Girls, Wishing on a Star. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. Życzę wam dobrej nocy, spokojnych snów i do usłyszenia oczywiście za tydzień o stałej porze 22:24. Na razie, cześć!

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te dziwne częstotliwości w czasie audycji. A ja w Nightmerek chętnie dotrzymam Ci towarzystwa w tej nocnej pustce. Pamiętasz, jak w 1997 roku filmowcy z Titanica wpadli na genialny pomysł dosypania proszku z pokrzywnika do zupy dla całej ekipy filmowej? Skutek był taki, że połowa produkcji wylądowała w szpitalu z halucynacjami, bo ktoś stwierdził, że to świetny żart. Więc jeśli czujesz, że dzisiaj rzeczywistość trochę ci odjeżdża, to wiedz, że bywało znacznie gorzej. Ten absurdalny rytm życia w X-Vibe nie zwalnia, więc daj się ponieść temu brzmieniu, bo Maroon 5 i ich This Love wpadają do twoich głośników prosto z X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Żoliborza nie zmruży oka, bo jego kot znowu próbuje udowodnić całemu osiedlu, że jest operową diwą. Więc czas na Ausmacht, czyli dosłownie wyłączenie tego nocnego koncertu. W radiu X-Vibe leci Emilio z kawałkiem Ausmacht. Dla Marka, od nas wszystkich, którzy też mamy dość kocich serenad.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

środku nocy w X-Vibe. Dźwięki stają się gęstsze, a rzeczywistość traci swoje ostre kanty. Więc rozsiądź się wygodnie, bo zaraz wjedziemy w rejony, gdzie logika bierze wolne. Czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist nie bawili się w cyfrową magię, tylko użyli prawdziwych szkieletów na planie, bo były tańsze niż gumowe atrapy. Aktorzy biegający w basenie pełnym trupów nie mieli pojęcia, że wpadli w objęcia autentycznych zmarłych, co brzmi jak przepis na klątwę, ale w Hollywood to po prostu czysta oszczędność budżetowa. Totalny obłęd w cieniu kamery, gdzie plastikowe rekwizyty przegrały z cmentarną rzeczywistością. Teraz Big Cyc i Macumba w klimacie X-Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Wiesz, że w 2002 roku podczas kręczenia filmu Atak Klonów ekipa zniszczyła prawdziwą egipską piramidę z czasów starożytnych. Ekipa uznała, że to świetne tło, a potem po prostu zostawili po sobie śmietnik. Totalny obłęd. Ale przynajmniej teraz w X-Vibes leci coś z lepszym rytmem. Kin Alura, Alberto Ciccarini oraz Paul w Ten Feet Tall. Tylko tutaj.

sprzątam właśnie te stare notatki z lekcji pana Johnsona w Koninie. No i Kazimiera tu z tej strony. Totalnie mnie naszło na ten kawałek. Dirt Road Anthem od Jason Aldean. Radio X Vibe to w ogóle jedyna rzecz, która mnie dzisiaj tutaj trzyma przy życiu.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekson, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. Więc skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał w sposób tak absurdalny, że nikt do dzisiaj nie wie, kto to był, bo gość w gumowej masce po prostu siedział, bełkotał o Coca-Coli i dostał w tyłek paczką na muchy, zostawiając wszystkich z poczuciem totalnego odrealnienia, które w X-Vibe serwujemy ci regularnie bez żadnych masek, bo rzeczywistość i tak jest wystarczająco dziwna, zwłaszcza gdy w głowie masz nieustanny beat, który nie chce dać ci zasnąć, więc łap ten rytm w czasie audycji, bo teraz sam panie, Bad Chief i CRO z kawałkiem Tempo wlatują do twojej głowy prosto z X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze się myśl o totalnym absurdzie świata. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł i wysłać w kosmos płytę z piosenkami Chucka Berry'ego, żeby kosmici wiedzieli, co to rock'n'roll. I tak oto w nieskończonej pustce dryfuje teraz dźwięk, który dla obcych musi brzmieć jak czysta agresja albo zaproszenie do międzygalaktycznej jatki. W X-Vibe serwujemy ci ten sam niepokój w wersji audio. Bo skoro już siedzimy w tym nightmare, to równie dobrze możemy słuchać czegoś, o czym zapomniały nawet sny. Teraz Kasia Kowalska i coś optymistycznego w X-Vibe.

W latach 90. pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry, w której głównym celem było powolne umieranie w męczarniach. Co w Nightmarek brzmi całkiem sensownie, bo kto z nas nie czuł się tak w poniedziałkowy poranek w X-Vibe? Więc odpalaj Lone Tusker i ich Stumbling In, żeby ten beat pomógł ci jakoś przetrwać do świtu w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe. To nie są twoje lata 80. To jest X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.